0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.
8: Na zegarach minęła już 8.
9: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
9: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
11: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
9: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
12: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
9: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Co w pogodzie? No to pochmurny poranek. To na pewno i tak w regionie pozostanie, a do tego też z tych chmur może nam po prostu popadać. Popołudniową porą, jak będziecie wychodzić z domu, to zabierzcie ze sobą parasole, bo te z pewnością się przydadzą. No i przy niedzieli na termometrach w Sochaczewie i okolicy maksymalnie 20 stopni.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Długa lista świętujących, bo to Franciszek i Filipa, ale też Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. To właśnie wszyscy ci, którzy dziś w niedzielę 20 września mają imieniny. Przesyłamy moc życzeń. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Dzień Parówki, Dzień Parówkożercy, a także Dzień Doceniania Żony. To z kolei, jeżeli chodzi o dzisiejsze nietypowe święta. 5 po 8, no to możemy zaczynać. Łukasz Matusiak, cześć, witam. No i zapraszam. Zapraszam.

nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety od 21 do 28.
1: Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kanaańska, która tam mieszkała, zaczęła wołać: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Moja córka jest w mocy demona i bardzo cierpi. Ale on nie odezwał się do niej ani słowem. Wtedy uczniowie zwrócili się do niego: Każ jej odejść, bo nam tu wciąż lamentuje. On odpowiedział: Zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z zagrody Izraela. Kobieta jednak zbliżyła się, upadła mu do nóg i powiedziała: Panie, pomóż mi. On zaś na to: Nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. To prawda, odpowiedziała, ale i szczenięta zjadają okruszyny, które spadają ze stołu ich właścicieli. Wtedy Jezus oświadczył: Mocną masz wiarę, kobieto. Niech będzie tak, jak chcesz. I w tej chwili jej córka wyzdrowiała.

To wydarzenie pokazuje nam, że czasami wiara może być znaleziona w osobach, których o to nigdy byśmy nie podejrzewali. Kananejska kobieta błaga Jezusa w sprawie swojej córki. Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Taka wiara zadziwiłaby, nawet gdyby ta kobieta była mieszkanką Jerozolimy. Ale gdy znajdujemy taką wiarę u kogoś, kto pochodzi z okolic Tyru i Sydonu, to wprawia nas to w osłupienie. Dzięki temu uświadamiamy sobie, że to, co pozytywnie wpływa na wiarę, to łaska, a nie miejsce, w którym znajduje się dana osoba. Moglibyśmy żyć w rodzinie proroka, tak jak Gehezi, sługa Elizeusza, a pomimo tego moglibyśmy być pełni niewiary. Z drugiej strony, możemy mieszkać w miejscu pełnym przesądów i bałwochwalstwa, tak jak to działo się w życiu małej izraelskiej dziewczynki mieszkającej w domu Namana, i być wiernym świadkiem Boga. Ten tekst uświadamia nam, że czasami nieszczęście przynosi błogosławieństwo temu, kto cierpi. Bez wątpienia kananejska matka była udręczona. Musiała patrzeć na swoje ukochane dziecko zniewolone przez demona i nie mogła nic uczynić, by to zmienić. Jednak ta sytuacja przyprowadziła ją do Chrystusa i nauczyła modlitwy. Gdyby nie to straszne nieszczęście, prawdopodobnie żyłaby i umarła w beztroskiej ignorancji i nigdy nie szukałaby Jezusa. Jej nieszczęście przyczyniło się do pozytywnej zmiany w życiu jej rodziny. Niecierpliwość, jaką okazujemy w naszych problemach, pokazuje naszą niedojrzałość. Zbyt szybko zapominamy, że każdy krzyż i cierpienie to poselstwo od Boga, które na końcu ma przyczynić się do naszego dobra. Przeszkody mają wzbudzić w nas nowe myślenie, wybawić od zła, przybliżyć do Biblii, ugiąć nasze kolana. Zdrowie to dobra rzecz, ale choroba jest pożyteczniejsza, gdy zbliża nas do Boga. Niezależność finansowa to dobra sprawa, ale niedostatek jest lepszy, gdy sprowadza nas do Chrystusa. Cokolwiek nieprzyjemnego by nas spotkało, jest to lepsze od życia w beztrosce i od śmierci w grzechu. Po stokroć lepiej jest doznać nieszczęścia, jak ta kananejska matka, i jak ona przyjść do Chrystusa, niż żyć w słodkiej beztrosce, jaka cechowała życie bogatego głupca z przypowieści Jezusa.

Opisane przez Mateusza wydarzenie pokazuje nam, że ludzie Jezusa są często mniej współczujący niż sam Chrystus. Kobieta, o której czytaliśmy, nie spotkała się z gorącym przyjęciem uczniów. Być może uważali, że osoba z okolic Tyru i Sydonu jest niegodna pomocy ich mistrza. Powiedzieli do Jezusa: każ jej odejść. Niestety, takie nastawienie jest zbyt często spotykane również i dzisiaj. Gdy człowiek szuka Zbawiciela, znajdą się chrześcijanie, którzy traktują go jak uczniowie traktowali Saula po jego upamiętaniu. Bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Bądźmy jak Jezus, uprzejmi, zachęcający. Mówmy ludziom, aby nie osądzali Chrystusa przez pryzmat chrześcijan. Upewniajmy ich w tym, że w Chrystusie znajdą daleko więcej dobra, niż mogą znaleźć go w życiu jego najbliższych uczniów. Piotr, Jakub, Jan mogą powiedzieć o cierpiącym człowieku: każ jej odejść, bo nam tu wciąż lamentuje. Ale takie słowa nigdy nie pojawią się w ustach Chrystusa. Czasami On może kazać nam długo czekać, tak jak to miało miejsce w życiu tej kobiety. Ale On nigdy nie odeśle nas ze słowami: odejdź, idź sobie. To bolesne przeżycie z życia tej kobiety jest dla nas zachętą do wytrwałości w modlitwie o siebie i innych. Trudno lepsze zilustrowanie tej prawdy niż to, co możemy oglądać w tej historii. Modlitwa cierpiącej matki wydaje się być całkowicie niezauważona. Ewangelista mówi Jezusie, ale On nie odezwał się do niej ani słowem. Jednak ona modliła się dalej. Pierwsze słowa, jakie usłyszała z ust Jezusa, zabrzmiały bardzo zniechęcająco. Zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z zagrody Izraela. Usłyszawszy te słowa, zdesperowana matka nie rezygnuje. Podchodzi do Jezusa, składa Mu pokłon i prosi: Panie, pomóż mi. Druga wypowiedź Jezusa jest jeszcze bardziej zniechęcająca niż pierwsza. Nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. Jednak jej nadzieja nie poddaje się, a serce nie pogrąża się w obrazie i niechęci. Nawet takie słowa nie mogą jej uciszyć. Nawet teraz znajduje miejsce na swoją prośbę, błaga o okruchy. Ostatecznie jej wytrwałość otrzymuje wielką nagrodę. Mocną masz wiarę, kobieto. Niech będzie tak, jak chcesz. Obietnica Jezusa: proście, a będzie wam dane, nigdy przez Niego nie została złamana. Pamiętajmy o tym wydarzeniu, gdy się modlimy. Czasami wydaje nam się, że nic dobrego nie wypływa z naszych modlitw. Jesteśmy kuszeni, by je zaniechać. Odeprzyjmy tę pokusę. Wierzmy i módlmy się. Na przekór dręczącym nas grzechom, na przekór duchowi zeświadczenia, na przekór podszeptom diabła, módlmy się i nie poddawajmy się. Po to, by wytrwać w naszych obowiązkach, by otrzymać łaskę i pomoc w naszych problemach, trwajmy w modlitwie. Bądźmy pewni, że nie możemy w żaden lepszy sposób spędzić naszego czasu niż wtedy, gdy spędzamy go, będąc na swoich kolanach. Jezus słyszy nas i w odpowiednim czasie pośle odpowiedź.

Jeszcze jedna myśl. Pamiętajmy o tej historii, gdy modlimy się o innych. Czy mamy dzieci, które potrzebują nawrócenia? Czy mamy sąsiadów i przyjaciół, na zbawieniu których nam bardzo zależy? Jeśli tak, to idźmy w ślady tej kananejskiej kobiety i niech nastawienie jej serca wobec Jezusa będzie i naszym nastawieniem. Przypominajmy Jezusowi imiona naszych bliskich, znajomych, przyjaciół i nie poddawajmy się, aż otrzymamy odpowiedź. Być może przyjdzie nam czekać wiele długich lat. Będzie się nam wydawało, że modlimy się na próżno, że wstawialiśmy się bez żadnego rezultatu. Ale nigdy nie rezygnujmy, tak długo, jak długo dany człowiek żyje. Wierz w to, że Jezus się nie zmienia i że ten, który wysłuchał kananejską matkę i spełnił jej prośbę, wysłucha i ciebie. I pewnego dnia da ci odpowiedź pełną pokoju.

0: 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: jest ekipa, która rozkręca wam ten niedzielny poranek. Jonathan Bledka i Gips, ich rusz za nami. 22 minuty dzielą nas od godziny 9. Słuchacie Radia Sochaczew. No i niestety Rysie Sochaczew bez zwycięstwa na inaugurację nowego sezonu. AZS Politechnika Warszawska okazała się za mocna. Spotkanie to sobotnie w hali Mosiru w Chodakowie zakończyło się wynikiem 68-88.
1: Przede wszystkim inauguracja nas przygniotła. Widać było tremę u wielu zawodników. Nie graliśmy swoich założeń. Mieliśmy mega problemy w obronie. Dużo prostych błędów. Mam nadzieję, że to prognostyk przed tym, że może być tylko lepiej. Więcej odwagi, zdecydowania w ataku mogłoby się przełożyć na lepszy rezultat. Natomiast straciliśmy zbyt wiele punktów, szczególnie na pozycjach wysokich. Byliśmy mocno zdominowani.
0: O tym mówił Marcin Uliczka, czyli nowy grający trener sochaczewskich koszykarzy. No to teraz drużynę czeka wyjazd do Legionowa i to spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 27 września o godzinie 18. Będziemy za sochaczewskich koszykarzy oczywiście mocno trzymać kciuki.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
8: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
10: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodne zimy znak. Takie przysłowie znajdziemy właśnie dziś w kalendarzu w niedzielę 20 września. Na tych grzybów to chyba jednak wręcz przeciwnie, aż wysyp. Coraz bliżej nam do 9 o pełnej w Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości te z kraju i świata, ale wcześniej jeszcze muzycznie Dua Lipa i Emo.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
8: I na zegarach mamy już 9:00.
9: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
10: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
11: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
9: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A tak patrzę w te prognozy i faktycznie jesień na nas zaskoczy. Jej początek tak pozytywnie, no bo to już w środę 23 września i ma być wtedy pogodniej. Pogodnie pozostanie wtedy też do końca tygodnia z wartościami takimi bardzo zadowalającymi, jeżeli chodzi o temperaturę, no bo pod jego koniec, mówiąc o weekendzie, to możemy liczyć nawet na 23-24 stopnie. Ale dziś sporo chmur i do tego możliwy deszcz, podobnie jak poniedziałek i wtorek, wtedy też parasole mogą się przydać. Dziś max 20.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw rolnictw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Cool and the Gang i Celebration to dla tych wszystkich, którzy mają powody do świętowania. Wspominaliśmy o tym, że Franciszek i Filipa obchodzą swoje imieniny, ale nie zaszkodzi raz jeszcze złożyć się tych najserdeczniejszych życzeń, prawda? 5 minut po godzinie 9:00, no to proszę bardzo, dajcie głośniej, bo te poważne muzyczne argumenty wracają do waszych głośników. Łukasz Matusiak, cześć!

0: utwardzielowi serducho czasem zmięknie i też chłopaki lubią sobie popłakać, o czym śpiewali Kuba i Kuba. Ich nowości, chłopaki, już za nami, 18 minut po godzinie 9, słuchacie Radia Sochaczew. No i trzeba przyznać, że to był dzień, podczas którego wynik sportowy zszedł zdecydowanie na dalszy plan, bo przecież wczoraj na Stadionie Miejskim przy ulicy Warszawskiej 80 w Sochaczewie rozegrano charytatywne spotkania ekipy burmistrza z KP Orkanem Sochaczew. To dla Mai i Stasia Tarasów. Wydarzenie połączyło piłkarskie emocje, uroczyste otwarcie nowych obiektów Mosiru i wspólne granie w bardzo konkretnym celu, czyli wsparcie rodzeństwa zmagającego się z niezwykle rzadką chorobą genetyczną. No i w ekipie burmistrza nie zabrakło gwiazd, które to wybiegły na murawę, a wśród nich byli piłkarz Tomasz Hajto, aktor Sebastian Wątroba, influencer Kurier Adrian oraz muzyk Krystian Pudzianowski. Do tego też działała strefa kibica z licznymi atrakcjami oraz odbyła się cała masa licytacji, z których to dochód zostanie przekazany na leczenie Mai i Stasia Tarasów. Wśród fantów, co warto podkreślić, znalazła się koszulka Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire i uwaga, wylicytowano ją aż za 11 tysięcy złotych. Pełną relację z tego wydarzenia znajdziecie na tusochaczew.pl. Tam was odsyłamy.
1: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Bez względu, gdzie twój wiedzie szlak, niech pokój z tobą kroczy. Miłości towarzyszy znak, szczęście spogląda w oczy. Serca

ich atut, a przywitałam Państwa wierszem nieżyjącej naszej poetki Barbary Gradek, a wiersz nosi tytuł Na dzień dobry. 11 września odbyła się w Kramnicach Miejskich wierszotorówka, na której pierwsze miejsce zdobył wiersz pani Aliny Lasoty pod tytułem Pauza najdoskonalsza. Wiersz jest poświęcony zmarłym artystom. Proszę posłuchać. Czas cofnięty w czasie, pauza najdoskonalsza. Ręce sztywne gałęzie łapią kręgi powietrza. A przecież tamtego lata mówił, że może umrzeć. Ale to tak, dla żartu, ten czas cofnięty w czasie. Być może tafla lodu doskonalsza niż życie. Tam są wszelkie korekty na każdy gest niezręczny. Czas cofnięty w czasie. Bieg, taniec i miłość. Pauza najdoskonalsza. Krzyż, wielkość i błękit. W czasie ostatniej wierszotorówki, wśród wielu wspaniałych wierszy, nagrodę dla poety Sochaczewa otrzymała pani Apolonia Lato. Wiersz nosi tytuł Kim jest? Ciepły, świeży, nieuchwytny. Kiedy masuje twarz, przenika myśli i ciało. Zagląda w oczy, czesze włosy. Lubię patrzeć, jak tańczy w balecie i śpiewa. Czuję się ptakiem w pustce szumu. W teatrze na nieboskłonie goni obłoki, pióra aniołów. W okamgnieniu zmienia scenografię. Obrazy w lazur nieba i szept kosmosu. W locie bawię się z nim. Bywa też szalony. Igra z ogniem, ścina konary, wyrywa drzewa z korzeniami. Po dachach hula tancerz śmierci. Z burzą znika jakby nigdy nic. Mam podcięte skrzydło. Cisza dzwoni. Zasnął. Kim jest dla matki natury? A teraz przedstawię Państwu kilka moich wierszy. Jako pierwszy wiersz Wrzesień. Wrzesień zasiadł na tronie, zachwyca nas owocami. Czasem nie ma humoru, płacze rzewnymi łzami. Lato ruszyło w drogę, zieleń zmienia swe barwy. Grzyby cieszą znów oczy, przy płocie marnieją malwy. Gorące słońca promienie suszą łzy smutku, chcą zostać. Uparty zegar natury przybiera już nową postać. Letni sezon skończony, niebo otula słota. Wciąż tęsknię za byłym latem, a przecież to wielka głupota. Kolejny wiersz, Życiowa jesień. Czas upływa zbyt szybko, kroki coraz drobniejsze. Szron się sypie na głowę, jesień znaki śle pierwsze. Choć pędzimy do przodu, smutki nie chcą być w tyle. Liście ścielą pod nogi, odfrunęły motyle. Oczy smucą odloty, puste obok znów miejsce. Zima stoi za progiem, zmrozić zabrać chce serce. Świat rozpływa w szarości, pozbawiając nas cienia. Życie jednak się toczy, mgliste tylko wspomnienia. Cisza przed burzą. Niczym niezmącona cisza upaja zmysły. Przenosi do wspomnień, przywołuje nierealne marzenia. Z pozoru niewinna, dająca chwilowy spokój. Za moment go burzy z siłą huraganu. Potężną falą zalewa nasze życie. Świat jest piękny
ale trzeba

0: o niego dbać. Dlatego kolejny wiersz nosi tytuł Świat. Świat jest zawsze piękny, gdy się zieleni, w zimowej szacie, w złocie jesieni. Słonecznym rankiem cieszy nam oczy, lecz potrzebuje naszej pomocy. Onkologicznej mu trzeba zmiany, nowotwór niszczy jego organy. Bardzo rozległe ma już przerzuty, robi się słabszy, mocno zepsuty. Może potrzebna jest operacja, by powróciła normalizacja. Każdy ma z nas przeróżne marzenia, które udaje się spełniać, niektóre nie, ale zawsze warto marzyć. Kolejny wiersz nosi tytuł Przeterminowane marzenia. Czas rozwiał przeterminowane marzenia. Odpięte od młodości, straciły czas ważności. Wchłaniane przez szare obłoki życia, znikały z mojej wyobraźni. Przyklejone do opadających liści, wtapiały się w jesienne błoto. Niektóre odpłynęły ze łzami rozpuszczającego się bałwana. Kolejna wiosna nie wypełniła powstałej pustki. Ciężkie, opadające powieki starannie blokują napierające łzy. Jako ostatni wiersz chcę przedstawić marzenia przyszłego emeryta. 65 liczbę każdy zna. Czas emerytury, jeśli ZUS ją da. Musisz więc pracować przez prawie pół wieku, to ci zmienią status, zmęczony człowieku. Do końca pewności mieć jednak nie możesz, bo choć nie jest dobrze, to może być gorzej, bo nagle ktoś dozna nowego olśnienia i zmienią ponownie twoje uprawnienia. Lecz gdy już nadejdą upragnione czasy, może nie wystarczyć na recepty kasy. Bardzo by się chciało pożyć w dobrobycie, a tu się zaczyna właśnie kończyć życie. Długo pracowałeś, bo kraj był w potrzebie. Później nic nie zrobi niestety dla ciebie. Nie przywróci zdrowia, żebyś był jak nowy. W zamian ci zostawi grosik pogrzebowy. Ale trzeba marzyć i czasem w coś wierzyć, a może się uda nam to wszystko przeżyć. ZUS z niebem załatwi, przedłuży nam życie i wszystko potoczy dla nas znakomicie. Do 100 lat zostanie czasu trochę mało, ale za to wtedy będzie się szalało. A jeśli dołożą nam też więcej kasy, będziemy wyjeżdżać na wspaniałe wczasy, na różne wycieczki i przebywać w spa, korzystając z życia jak się tylko da. Zazdrościć nam będą, że mamy na plusie, że emeryturę składaliśmy w ZUS-ie. Więc po co się martwić, że nie spełni nic? Za to z marzeniami dużo łatwiej żyć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcony czas. Kłania się Teresa Zagajewska z Sochaczewskich Wieczorów Literackich Atut. Do usłyszenia.
1: Była to audycja radiowe Echa Poezji.

0: otulająca ta nowość, przyznacie. Steel, czyli Karol G i Bruno Mars na 94,9. 19 minut do 10. 87. rocznica bitwy nad Bzurą. Przypominamy o tej dacie, no i o dzisiejszych obchodach, bo przecież te w gminie Campinos na cmentarzu wojennym w granicy, to jeżeli chcecie dołączyć, no to zapraszamy w samo południe.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
4: Reklama.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Dla mojej galaktycznej familii Radia Sochaczew z pozdrowieniami Mrozu.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałgutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.
13: I na zegarach mamy już 10.
14: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
15: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
14: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
5: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
14: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Słońce to dzielnie próbuje przebijać się przez te gęste chmury. No i dobrze, ale zbyt wiele też go nie będzie. No chwilę nam poświeci. Po później popołudniową porą z tych chmur ma padać. Tak plus minus piąta po południu. Wtedy parasole warto wyciągnąć, jak będziecie wychodzić z domu. To miejcie je jednak nad głową. 20-21 stopni to jest dzisiejsze maksimum. Poniedziałek i wtorek 15, maks 16. No i ten deszcz wciąż może kropić. Przelotnie w mniejszych, większych ilościach się nam pojawi. Od środy takie większe rozpogodzenia i ta druga część tygodnia ze sporą ilością słońca. No i też przede wszystkim wyższymi wskazaniami, bo mówimy nawet o 23 stopniach.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No i też ten nowy tydzień przyniesie nam nową porę roku. No tak, bo na środeczku równo, w środę właśnie, 23 września będziemy witać jesień. A ja witam Was w kolejnej godzinie naszego niedzielnego spotkania na 94.9, 4 minuty po 10 i oddział zamknięty. Andzia i ja, no to proszę bardzo, można podkręcić radia. Łukasz Matusiak, zbijam z Wami piąteczkę.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać, śpiewała Sarsa. 17 minut po godzinie 10, no mamy nadzieję, że wy z kolei pamiętacie o tym, bo przecież to wydarzenie już wystartowało. Zakończenie sezonu turystycznego w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, dokładnie o godzinie 10. No i co w programie? To parada pojazdów, wycieczka pociągiem retro i piknik. Bądźcie spokojni, bo pociąg ruszy o 11.10, także jest jeszcze chwila, powinniście się załapać. No jak już dotrzecie na miejsce, to Tułowic w osadzie Puszczańskiej, no to na miejscu liczne atrakcje i ognisko. Powrót do Wąskotorówki, ten planowany jest na 15.20, wtedy powinniście być z powrotem na miejscu, także gorąco wam polecamy to wydarzenie, no bo później będzie trzeba czekać aż do wiosny na nowy sezon, kiedy po raz kolejny wystartuje właśnie w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

to jedna z tych nowości, którą dla was gramy w Radiu Sahaczew. 29 minut pozostało nam do 11. Skierniewice, to tam sobie zaglądamy, bo przecież właśnie tam też trwa 49. już z kolei Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. I dziś ostatni dzień tejże imprezy i przede wszystkim to tej mocy koncertowych atrakcji. Dwie sceny, ta mniejsza przy Rejmonta i tam jeszcze dziś Make i Norbi, a na dłużej tej na Stadionie Miejskim, no to tu poważne nazwiska, Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips oraz Lady Punk, więc z pewnością będzie się działo. Mała scena startuje już w samo południe od 12, a koncerty na tej głównej planowane są od 17, ale poza nimi, no to fiesta balonowa, wystawa florystyczna, czy targi zdrowej żywności i te ogrodniczo-rolnicze, ale to tak w telegraficznym skrócie, bo oczywiście tych atrakcji jest zdecydowanie więcej w ramach 49. Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Dziś ostatni dzień, warto więc wpaść i do Skierniewic, i na tusochaczew.pl zajrzeć do zakładki Co, Gdzie, Kiedy, bo tam już znajdziecie pełen opis tej imprezy i tego, co jeszcze właśnie przy niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzei 17.
5: Reklama.

0: To dźwięki od Calvina Harrisa i Ellie Goulding. 8 minut równo dzieli nas od 11 od wiadomości, o czym powiemy w Radiu Sochaczew, między innymi o tenisistach. No bo Polska niestety przegrała z Australią w Pucharze Davisa i te szczegóły już za moment.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
1: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
4: Na zegarach minęła 11.
5: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
6: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
5: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
0: Pogoda.
7: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 21, może 22 stopnie to jest to dzisiejsze maksimum. Jak na razie przy słońcu przebijają się przez chmury, choć ich właśnie dziś jest sporo, a do tego nam popada popołudniową porą, to późniejsze popołudnie i wieczór, no to wtedy faktycznie to chwilami może dosyć solidnie pokropić. W poniedziałek i wtorek, na początku przyszłego tygodnia też niewykluczone, że parasole mogą się przydać, będzie chłodniej do 15-16 w ciągu dnia, a noce, no to już mówimy o 6-7 stopniach zaledwie, ale jeszcze ta druga część tygodnia, jak już powitamy jesień, nie najgorzej, bo do 23 powinniśmy dobić w ciągu dnia, no i na szczęście już od środy, czwartku zachodu tego słońca będzie więcej.
7: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 4 po 11. No niektórzy powiedzą, że już blisko obiadu, ale są też ci, którzy być może, skoro to niedziela, dopiero się przebudzili, to dzień parówki, dzień parówkożercy. To jak na przykład dopiero teraz śniadanie, to proszę bardzo, macie drobną podpowiedź, co można zjeść.

0: Self-Aware. To już za nami, 18 minut po godzinie 11. No mamy nadzieję, że wy też, więc jeszcze niejednokrotnie do niego na 94 wrócimy. Nie tak wyobrażaliśmy sobie to niedzielne popołudnie przy warszawskiej 80 w Sochaczewie. To fragment wpisu na Facebooku KPORKA na Sochaczew. No właśnie, czytam dalej ten post. Zespół Pogoni Słupia poinformował o oddaniu dzisiejszego spotkania walkowerem. Punkty trafiają na nasze konto, ale sportowo pozostaje ogromny niedosyt. Byliśmy gotowi na walkę na murawie, czekaliśmy na wasze doping z trybun i przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Także 3 punkty dopisujemy do ligowej tabeli. 3-0 walkover, ale prawdziwe emocje to te wywalczone w grze. Dziękujemy, że zawsze jesteście z nami. Całą energię przenosimy na środę. Widzimy się 23 września o 18 na warszawskiej 80 w półfinale Pucharu Polski. To właśnie piłkarski Orkan. Dołączamy się do tego zaproszenia, ale nic straconego, jeżeli chodzi o te sportowe emocje, bo dziś się zagra przecież Bzura Chodaków o 16 na stadionie przy Chopina 101. No i w ramach B-klasy zmierzy się z KS Milan 2 Milanówek. Będziemy trzymać kciuki.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

kto był w wakacje na jego występie na stadionie Legii w Warszawie, ten to nagranie mógł przedpremierowo usłyszeć. Nowość od Armina Van Burena, bo przecież nie tak dawno gościliśmy go jeszcze w Polsce. Everlasting już za nami, Maryla Rodowicz i Mrozu, ich wersja Sing Sing za chwilę. Wally Lopez także dorzuci swoje klubowe bity. A tymczasem w Radiu Sochaczew zaproszenie ze strony Nadleśnictwa Radziwiłłów, bo chodzi o grzybobranie z leśnikiem, to już 10 października. No i te zapisy trwają dokładnie do pierwszego. Można to robić telefonicznie lub mailowo, a wszelkie potrzebne Wam rzeczy znajdziecie na tusochaczew.pl. Nasze grzybobranie wygląda tak, że wyznaczamy konkretne tereny, po których spacerujemy. Każdy uczestnik dostaje mapkę i instruktaż. Jak się nie zgubić w lesie, to praktyczna wiedza, która może się przydać każdemu i wszędzie. Organizujemy też zazwyczaj konkursy związane z zebranymi grzybami. Tak mówi Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów, który zapewnia, że grzyby będą, bo warunki są sprzyjające. No i na zakończenie tego grzybobrania przewidziane jest wspólne ognisko z kiełbaskami. Udział bezpłatny, a miejsce zbiórki parking leśny w Bartnikach, godzina 10. Tu sochaczew.pl, jak wspomniałem, tam szczegóły.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

0: Shanghai na 94,9. Sanach, jej nowość itp. itd. Jeszcze do godziny 12 pojawi się także Kate Ryan, a w samo południe powiemy o tym, co w kraju i na świecie. No to gotowe zareagować na rosyjską eskalację i to między innymi właśnie w nadchodzących wiadomościach.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.
6: Na zegarach już 12.
7: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział Dragone dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
8: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
7: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
9: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
7: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Totu Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
10: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
7: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
0: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Co dziś w pogodzie? Deszcz, który późniejszym popołudniem, a także wieczorem może nam popadać. Na termometrach okolice 21 szczebelka. Początek przyszłego tygodnia zdecydowanie chłodniejszy. Mówimy o 15-16 stopniach. No i wciąż może nam padać, ale już od środy większe rozpogodzenia. No i ta druga część nadchodzącego tygodnia zdecydowanie ładniejsza, pogodniejsza i cieplejsza. Nawet do 23-24 stopni w okolicach weekendu. Więc początek jesieni, no, całkiem przyzwoity.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Na 94,9 wracamy do tego dobrego grania. Na start tej godziny po 12 poszarpiemy sobie za struny to Midnight Oil. Łukasz Matusiak, cześć, witam ponownie i zapraszam.

0: Audacity Feel, nasza nowość od Dubdogs na 94.9. Słuchacie Radia Sochaczew. Dosłownie momenty, bo o 12.30 i wszystko się zacznie. Wtedy ruszy korowód wieńców dożynkowych ze starostami dożynek. No tak, bo przecież dziś na boisku Piasta Feliksów odbywają się dożynki gminy Sochaczew. No i później o 13.00 msza polowa z udziałem orkiestry dętej gminy Sochaczew. O 14.00 otwarcie dożynek, część oficjalna i przemówienia. O 15.30 rozstrzygnięcie lokalnych konkursów. O 16.00 występy dzieci i młodzieży z gminnych szkół. 18.00 to biesiada weselna z zespołem Excel, a o 21.00 pojawi się gwiazda wieczoru, czyli zapowiadany Skolim. 22.30 to zakończenie całej imprezy. Zresztą jak wejdziecie na tusochaczew.pl w zakładkę co, gdzie, kiedy, to tam już więcej o tym wszystkim poczytacie, o dożynkach gminy Sochaczew w Feliksowie z koncertem Skolima. Jeżeli brak planów na niedzielę, no to proszę bardzo, już są.
1: Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

Sochaczew mała przypominajka, że przecież cały czas trwa głosowanie na projekty przyszłorocznej edycji sochaczewskiego budżetu obywatelskiego do 30 września, czyli do końca tego miesiąca. Macie czas na to, by wybrać trzy pomysły, które to waszym zdaniem właśnie w 2027 w naszym mieście powinny zostać zrealizowane. Jakie to dokładnie? No to już z projektami możecie się zapoznać na miejskiej stronie sochaczew.pl. Tam też więcej o samym głosowaniu. Zachęcamy!

0: Za chwilę w Radiu Sochaczew wrócimy do tego przebojowego grania, bo wcześniej wracamy, ale do tego, co działo się wczoraj, bo przecież za nami uroczystości związane z jubileuszem stulecia OSP Rybno. No i na miejscu była Jowita Leszczyńska, która rozmawiała między innymi z prezesem jednostki Przemysławem Zielińskim.
1: Cieszymy się, że w miarę sprawnie udało nam się przeprowadzić tam uroczystość, że dopisała pogoda i że dopisali nasi goście.
2: Dzisiaj też dużo miłych słów padło pod adresem i samej jednostki OSP Rybno, jak i druhów.
1: Tak, oczywiście za te wszystkie słowa wsparcia dziękujemy i tak jak powiedziałem na początku swojego przemówienia, jest to dla nas obietnica, że będziemy starać się jeszcze lepiej prowadzić przez kolejne 100 lat tą jednostkę.
2: W ostatniej naszej rozmowie zapytałam pana o plany i o marzenia na przyszłość, ale skromnie pan tutaj odpowiedział i dyplomatycznie, że no zawsze się tam jakieś sprzęty i wyposażenie przyda. Natomiast słyszałam, że jednostka jest przed zakupem wozu strażackiego.
1: Pewne deklaracje padły. Poinformujemy o wszystkim, jak ten wóz będzie w naszym garażu.
0: Szczegóły na tusochaczew.pl.
3: Autopromocja.
4: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
5: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
3: Reklama.

0: coraz pewniejszym krokiem dobijamy do 13:00. No to ja już powoli mówię wam papatki, a po pełnej przywita was Oskar Tomczyk i to z nim spędzicie na 94,9 to niedzielne popołudnie. Miłego.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
5: Uwaga, uwaga! Dziesiąte urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.

0: 20 września, imieniny obchodzą dzisiaj Franciszek, Filipa, Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich świętujących i już wiecie teraz, do kogo wpaść na świąteczny serniczek, tudzież szarlotkę, tudzież imieninową kawkę. Tu niedzielny program na naszej antenie, Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, zostaję z wami do 18.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Co słychać w Polsce? No na przykład, nie wiem czy wiecie, ale szczecińscy medycy ruszają do Kenii, a zabiorą ze sobą 2000 par okularów. To jest taki 20-osobowy zespół lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który wyrusza z misją. Wolontariusze będą pracować w szpitalu w prowincji Meru, organizować wyjazdowe konsultacje, no i odwiedzać placówki opiekujące się dziećmi. Zabiorą ze sobą oprócz tych okularów, no to także leki i wyposażenie medyczne. Warto wspomnieć, że te okulary zostały wcześniej przygotowane ze względu na wadę określonych osób. To była taka akcja okulary dla Kenii, a więc mieszkańcy Kenii, tej prowincji, informowali, to znaczy wcześniej odbyły się badania a propos tego, jak kształtuje się wada, no i okazuje się, że teraz te okulary do Kenii przyjadą i także ci mieszkańcy będą mogli zobaczyć więcej, zobaczyć, widzieć po prostu lepiej. No, to w zalewie informacji negatywnych ta mogła wam umknąć, także o niej mówimy.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

niedzielne popołudnie lubię czytać o dobrych inicjatywach i na przykład czytam o tym, co się stało w Inowrocławiu. Tam stanęła fioletowa ławeczka, która przypomina, nie jesteś sam. Tak jest. To jest taka instalacja, która kryje ze sobą przesłanie i ma przypominać osobom doświadczającym przemocy, że nie są pozostawione same sobie, a mieszkańców zachęcać do uważności i reagowania. To jest pierwsza realizacja projektu Społeczne Ławeczki, które mówią o tych ważnych sprawach. W jaki sposób ma rozpoczynać rozmowę ta ławka? No na przykład ma skłaniać do rozmowy, takiej ważnej rozmowy. Na ławce jest przesłanie: nie jesteś sama, pomoc jest bliżej niż myślisz, a całej akcji towarzyszy hasło: nie milcz, reaguj. A więc no jest to pewnego rodzaju społeczna akcja, o której warto wspomnieć, bo to jest sytuacja, o której jeszcze nie jest bardzo głośno, a ja ją przy okazji tego niedzielnego programu wam nagłaśniam.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka ZOO, poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Przeglądam internet i czytam artykuł na temat, jak pocieszyć bliską osobę. Okazuje się, słuchajcie, że są trzy słowa, które mogą znaczyć więcej niż najlepsza rada, bo z tymi radami to jest różnie. Nie zawsze osoby, które wymagają pocieszenia, tych rad oczekują, ale przede wszystkim, na pewno jeśli chodzi o te słowa, to słowa dopiero później, ale ważna jest sama obecność. Czasem warto jest po prostu być przy drugiej osobie. O tym na przykład pisze i wyjaśnia dr Brittany McGeehan. Ona w swoich badaniach rzeczywiście mówi o tej obecności bardzo mocno. Jakie mogą być te proste odpowiedzi? Jestem przy tobie, chcesz mi powiedzieć więcej? To jedno z nich. Słyszę, jak wiele to dla ciebie znaczy i to naprawdę trudna sytuacja. Wolisz, żebym cię wysłuchał, wysłuchała, czy razem poszukamy rozwiązania? Także takie pytania również są bardzo istotne. Ważne jest, że nie należy mówić przykro mi. To raczej można zrezygnować z tego, bo w języku polskim nie zawsze one wyrażają autentyczne współczucie. Także taki ciekawy artykuł w padł mi w oko, także się z wami dzielę.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: o tym, co najbardziej istotne, nie tylko. Rozmawiamy w to niedzielne popołudnie. Czytam, słuchajcie, o bezpłatnej tomografii płuc na NFZ, która ruszy w październiku. Tak jest. Kto skorzysta bez skierowania? No, na pewno ma być dostępny we wszystkich województwach ten program. To jest ważna zmiana, bo dotąd nie zawsze się udawało na NFZ skorzystać z tomografii płuc, a teraz od 1 października mają obowiązywać umowy NFZ-u z placówkami realizującymi program. Także będzie można się zainteresować tematem. Na pewno podstawową grupę uczestników stanowią osoby w wieku od 55 do 74 lat, które obecnie palą albo paliły w przeszłości, bo to głównie dla nich jest ten program. Także jeśli jesteście zainteresowani, to warto sprawdzić w internecie szczegóły.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego. W Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14.
1: Przy mikrofonie Bogusław Kwiatkowski. Witam szanownych Państwa, miłośników lokalnej i nie tylko, mam nadzieję, lokalnej historii. Tak się zastanawiałem nad tematem dzisiejszej historycznej audycji. W ostatnim roku w znacznym stopniu zrezygnowałem w audycjach z nawiązania do corocznie obchodzonych w Sochaczewie uroczystości związanych choćby z kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. Te rocznice to oficjalne uroczystości na cmentarzu w Trojanowie czy choćby przy ulicy Sobieskiego w Sochaczewie. Oficjalne, samorządowe czynniki organizują, lokalna prasa czasem o nich wspomina, wygłaszane są tam referaty historyczne. Są to takie wydarzenia cykliczne, na ogół znane uczestnikom. Na ogół w takiej uroczystości, jak choćby w Boryszewie, maksymalnie uczestniczy kilkadziesiąt osób. Z tego większość to samorządowcy, urzędnicy, politycy, oficjalne delegacje, które niejako z urzędu uczestniczą w takich uroczystościach, ewentualnie osoby starsze, mające czas. Wiadomo, wszyscy ci urzędnicy, politycy mogą sobie pozwolić w godzinach pracy brać udział w uroczystościach. Osoby czynne zawodowo nie mają od lat takiej możliwości ze względu na popołudniową czy wczesnopopołudniową godzinę tych uroczystości. Kiedyś choćby uroczystości przy ulicy Sobieskiego na Boryszewie rozpoczynały się o godzinie 17. Postanowiłem niektóre wydarzenia w audycji przypomnieć. Referatu historycznego na uroczystości wysłucha na ogół kilkadziesiąt osób, może więcej, a w radiu tysiące. Nie tylko zainteresowani mieszkańcy miejsca, ale i słuchacze z odległych rejonów powiatu i dziesiątki kilometrów poza nim. Dzisiaj zatem o zbrodni, której dokonali Niemcy na polskich żołnierzach 22 września 1939 roku przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Ostatni raz w radiu o tym mówiłem, jak spojrzałem w swoje notatki w 2019 roku. Miejscowi znają tą historię, ale czy mieszkańcy ościennych gmin, ościennych miast? Nie, tego nie wiadomo. Już za dwa dni, we wtorek, mieszkańcy Boryszewa i należy mieć nadzieję, nie tylko tej dzielnicy sochaczewskiej spotkają się na wspólnej modlitwie, oddaniu hołdu na miejscu kaźni polskich żołnierzy zamordowanych przez hitlerowców 22 września 1939 roku. Tak jak co roku, od 1945 roku wszyscy spotykają się, by uczcić pamięć tych, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny. Przez kilkadziesiąt lat te spotkania miały miejsce 1 września, zazwyczaj o godzinie 17. Jak już powiedziałem, od chyba kilku, może więcej lat, 22 września, w rocznicę niemieckiej zbrodni na polskich żołnierzach. Choć powstało już wiele opracowań na ten temat, to ciągle nie wiemy najważniejszego. Kto dokładnie dokonał tej zbrodni? Wiadomo, Niemcy. Żołnierze niemieccy, żołnierze Wehrmachtu. Żołnierze jakiej niemieckiej jednostki, konkretnej jednostki zamordowali polskich żołnierzy, tego wciąż nie wiadomo. O ukaraniu winnych nie ma już mowy ze względu na opływający czas. Ale zacznijmy od początku, ale o tym za chwilę, proszę Państwa. I jak w każdym programie historycznym, szczególnie dotyczącym II wojny światowej, również posłuchajmy utworów związanych z tą tematyką.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.

Po przejściu linii frontu do 25 października 1939 roku władzę w Sochaczewie sprawował Wehrmacht. Dopiero później zajęty teren przejęły cywilne władze administracyjne i policyjne ze specjalnie przeszkolonymi oddziałami do prowadzenia polityki eksterminacyjnej. W czasie funkcjonowania administracji wojskowej Wehrmacht ponosił pełną odpowiedzialność prawną za działania wszystkich formacji i instytucji III Rzeszy na zajętym przez Niemców terytorium II Rzeczypospolitej. Już 22 września 1939 roku w Boryszewie, obecnie dzielnica Sochaczewa, Niemcy rozstrzelali jeńców wojennych z Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, wchodzącego w skład 62 Pułku 15 Dywizji Piechoty, stanowiącej część składową Armii Pomorza. Miał to być odwet za stłumienie niemieckiej dywersji w Bydgoszczy. W rzeczywistości rozstrzelani żołnierze pochodzili z batalionu, który w tym czasie w Bydgoszczy nie przebywał. W rejonie Iłowa 17 września 1939 roku batalion związał się walką z przeważającymi siłami niemieckich wojsk pancernych, wskutek czego jednostka została całkowicie rozbita. Do niewoli wzięto około 200 żołnierzy, których zaprowadzono do zajętego już przez Niemców Sochaczewa. Po krótkim postoju wszystkich poprowadzono tym razem do Żerardowa. Tam umieszczono na stadionie razem z około 30 tysiącami innych żołnierzy. Po południu 21 września 1939 roku nakazano wystąpić żołnierzom z Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Większość wystąpiła, uznając, iż spełniają się informacje o pierwszym transporcie jeńców do Bydgoszczy. Tak się jednak nie stało, o czym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Weekend z Radiem Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
17: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
18: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

Wracamy, proszę Państwa, do wydarzeń z 1939 roku, a dokładnie z 22 września tego roku. Wszystkich żołnierzy z bydgoskiego batalionu, bo o tym dzisiaj

Polskiego Batalionu Obrony Narodowej oskarżono o udział w zamordowaniu niemieckich cywilów w niedzielę 3 września 1939 roku w Bydgoszczy. Rzecz dotyczyła wydarzeń mających miejsce 3 i 4 września 1939 roku, gdzie doszło do wystąpienia zbrojnego niemieckich grup dywersyjnych, które próbowały opanować miasto. Niemcy zaatakowali cofających się przez miasto żołnierzy Armii Pomorze. Dywersja została stłumiona przez polskich żołnierzy oraz członków Bydgoskiej Straży Obywatelskiej. Niemiecka propaganda przedstawiła później te wydarzenia jako pogrom niemieckiej ludności cywilnej, określając je mianem bydgoskiej krwawej niedzieli. Radio Sochaczew.

Wracając do wydarzeń w Boryszewie, proszę Państwa, należy powiedzieć, że Polaków oskarżał plutonowy, podchorąży rezerwy w mundurze polskim narodowości niemieckiej z 59. Pułku Piechoty z Inowrocławia. Żołnierzy ustawiono czwórkami i jeden z oficerów niemieckich nakazał kapitanowi Romualdowi Kłosowskiemu sprawdzić, czy wszyscy należą do bydgoskiego batalionu obrony narodowej. Po eliminacji kilku pozostało 179 żołnierzy. Niemcy 22 września 1939 roku zorganizowali w Boryszewie posiedzenie, w cudzysłowie, sądu polowego pod przewodnictwem niemieckiego, nieznanego z nazwiska oficera, w stopniu majora. Niemieccy sędziowie przesłuchali w budynku dzisiejszego Domu Kultury wszystkich oficerów i podoficerów oraz po jednym żołnierzu z każdego plutonu. Wreszcie major ze swoją świtą stanął przed batalionem i rozpoczęła się segregacja żołnierzy. Najpierw kazano wystąpić wszystkim Volksdeutschom. Wystąpiło tylko dwóch. Żołnierzom, którzy byli z pochodzenia Niemcami, sanitariuszami, mieli za przodka Niemca, mieli za żonę Niemkę, ukończyli gimnazjum niemieckie lub posiadali dużo dzieci. Tym ostatnim wszystkim, co wymieniłem, kazano stanąć na lewo od pozostałych. Po każdym pytaniu występowało kilka osób. Powiększała się grupa po lewej stronie. A kiedy major zapytał, czy ojciec walczył w armii niemieckiej w latach 1914-1918, wystąpili prawie wszyscy.

0: Tym razem major kazał im wrócić do szeregu. Zapewne zorientował się, że ojcowie żołnierzy jako poddani cesarza Niemiec musieli służyć w wojsku niemieckim. Kończąc pytania, major kazał wystąpić wszystkim podoficerom i oficerom. Tym wszystkim, którzy po kolejnych pytaniach wystąpili, kazano ustawić się po prawej stronie batalionu. Oficer podchodził do każdego jeńca osobno i krótko rozmawiał. Zależnie od swego uznania kierował jednych na prawo, a innych na lewo. Kiedy grupa po prawej stronie była dość liczna, major kazał odliczyć. Było 51 żołnierzy. Ostatniemu kazano wrócić do batalionu.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: dzień.
1: Proszę Państwa, dzisiaj w programie o wydarzeniach z 1939 roku, z 22 września, wydarzeniach, które miały miejsce przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego w Boryszewie. Grupie wybranym w ten sposób 50 żołnierzy kapitan Chopelius odczytał wyrok sądu polowego po niemiecku, a następnie w języku polskim. Brzmiał on: wszyscy świadkowie polscy zeznali, że batalion nie brał udziału krwawej niedzieli, że nawet w czasie walk w ogóle nie był w Bydgoszczy. Świadek Niemiec, Lorenz, podchorąży wojsk polskich z 59. Pułku Piechoty, stwierdził natomiast, że żołnierze batalionu mordowali w Bydgoszczy niemieckich cywilów. Tym samym żołnierze batalionu pogwałcili konwencję genewską. Wobec tego 50 żołnierzy batalionu rozkazano rozstrzelać w odwecie za 5000 Niemców wymordowanych w Bydgoszczy, jak twierdzili Niemcy. Kapitan Romuald Kłosowski powołał się przed sądem na konwencję genewską, zabraniającą tego rodzaju praktyk nad jeńcami. Wtedy jednemu ze skazanych kazano wystąpić z szeregu, a na jego miejsce wepchnięto kapitana. Na usilne naleganie polskich żołnierzy ściągnięty został z pobliskiego Kozłowa biskupiego proboszcz ksiądz Wacław Rączka, który udzielił skazanym ostatniej posługi religijnej i odprowadził ich na miejsce stracenia. Z obozu mieszczącego się na terenie fabryki w Boryszewie 22 września 1939 roku Niemcy pod silną eskortą doprowadzili przed wieczorem skazanych do miejsca kaźni. Rannych dobijano strzałami pistoletów. Słyszeliśmy, jak strzelał karabin maszynowy, a następnie pojedyncze strzały, co oznaczało, że dobijają tych jeńców, którzy jeszcze żyją, wspominał Jerzy Kamiński. Egzekucja była dobrze słyszana przez pozostałych żołnierzy batalionu. Ponoć przed śmiercią jeden z żołnierzy miał krzyknąć: za Polskę walczyliśmy, za Polskę umieramy. Po rozstrzelaniu polskich żołnierzy Niemcy dla szyderstwa włożyli kapłanowi, worek z piachem czy też kamieniami i kazali uciekać do domu. Wszyscy zostali następnie pogrzebani jako nieznani. Do dziś nie ustalono, do której niemieckiej, jak już powiedziałem na wstępie, dywizji należeli żołnierze odpowiedzialni za dokonanie zbrodni w Boryszewie. Wiadomo jedynie, iż dywizja wchodziła w skład 8 Armii generała Waltera von Blaskowica. Zbrodnię opisała mieszkanka Boryszewa Irena Rybak w liście do swego syna Eugeniusza Rybaka. Gdy tych biedaków przyprowadzili, pisała, na miejsce stracenia rozdzielili ich na dwie grupy. Przez cały czas obserwowaliśmy ich przez okna, które wychodzą na miejsce, gdzie ich ustawili. Jedną grupę ustawili za drugą, bliżej naszego domu. Drugą grupę wzięli nad wykopany dół, w bok drogi naprzeciwko. Kiedy usłyszeliśmy serię z karabinów maszynowych, ja dostałam szoku nerwowego. Strasznie zaczęłam krzyczeć i płakać, aż mój ojciec na mnie krzyczał, żebym się uspokoiła. Po serii z karabinów usłyszeliśmy pojedyncze strzały z pistoletu, którymi dobijali jeszcze drgające ciała. Gdy ucichły pierwsze strzały, wtedy wzięli drugą grupę na ten sam dół i tak samo jak poprzednio. Najpierw serię z karabinów maszynowych, a później pojedyncze z pistoletu. To wszystko trwało kilka minut, zaraz ich zagrzebali i w nocy ustawili posterunek. Aleksandra Mazurkiewicz z Boryszewa także oświadczyła: widziałam, jak Niemcy prowadzili pod silną eskortą żołnierzy polskich na Gliniankę porosłą sitowiem, gdzie wcześniej wykopano duży dół. Słyszałam strzały z karabinu maszynowego, a potem pojedyncze strzały. Po chwili znowu strzelał karabin maszynowy, a następnie słyszałam pojedyncze strzały.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
2: Sochów.
0: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
0: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, dzisiaj w programie o tragicznych wydarzeniach z 22 września 1939 roku, które miały miejsce w Sochaczewie, przy ulicy, dzisiejszej ulicy Sobieskiego. Wiosną 1940 roku Komitet Polski Czerwonego Krzyża w Sochaczewie rozpoczął starania o ekshumację ciał żołnierzy. Po dość długotrwających rozmowach z władzami niemieckimi w sierpniu otrzymano zezwolenie opatrzone kilkoma warunkami. Przeniesienie zwłok miało odbyć się z udziałem tylko osób zatrudnionych przy ekshumacji. Przeniesienie trumien na cmentarz miało odbyć się bez udziału mieszkańców Boryszewa i okolicznych wsi. Wreszcie wszystkie koszty miał pokryć Komitet Polskiego Czerwonego Krzyża w Sochaczewie oraz miejscowa ludność. Ekshumację przeprowadzono w dniach od 8 do 12 listopada 1940 roku. Udało się wówczas zidentyfikować 20 zwłok. Wszystkie ciała przeniesiono następnie na oddalono 2 km od miejsca egzekucji cmentarz parafialny w Kozłowie Biskupim. Usypano ziemną mogiłę i ustawiono biały brzozowy krzyż. W 1946 roku uporządkowano grób i nasadzono kwiaty. Dopiero w 1959 roku wykonano betonowe obrzeżenie grobu i ustawiono granitowy krzyż oraz tablicę. Poświęcenie odbyło się 22 września 1959 roku. Staraniem Miejskiego Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy w porozumieniu z podobnym komitetem w Sochaczewie nad grobem wzniesiono pomnik, który odsłonięto 22 września 1981 roku w obecności prezydenta Bydgoszczy doktora Władysława Przybylskiego. Składa się on z jednego stopnia dużej płyty oraz wysokiej ściany z zakończeniem biało-czerwonym. Na ścianie umieszczono godło Polski, a poniżej napis Bydgoski Batalion Obrony Narodowej 22 września 1939 roku. Pod napisem znajdują się dwie tablice wykonane z brązu z nazwiskami 50 żołnierzy rozstrzelanych 22 września 1939 roku w Boryszewie. Nazwiska wypisano według listy ustalonej w 1976 roku przez Rajmunda Kuczmę. Po prawej stronie tablic znajduje się krzyż Grunwaldu, także wykonany w brązie. Kilka dni później z inicjatywy proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim księdza Kazimierza Kurackiego na pomniku między członami napisu umocowano mały drewniany krzyż. Bo wcześniej można było tam umieścić od tak sobie krzyż. Takie były czasy komunistyczne.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: członkowie Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Bydgoszczy Jan Kaufka, Rajmund Kuczma i Wojciech Sobolewski stwierdzili 16 czerwca 1997 roku konieczność odnowienia pomnika oraz umieszczenia po prawej stronie ściany krzyża już takiego z prawdziwego zdarzenia wykonanego z brązu lub miedzi, a także przywrócenia korony godłu państwowemu. W 1946 roku miejscowa ludność i pracownicy fabryki w Boryszewie postanowili upamiętnić również miejsce rozstrzelania żołnierzy. Powołano Komitet Obywatelski Budowy Pomnika, który zebrał 100 tysięcy złotych. Niezależnie od tego pracownicy boryszewskich zakładów pracy, głównie sochaczewskich zakładów ceramiki budowlanej, ofiarowali swą pracę przy budowie pomnika. Po mszy świętej w kościele Serca Pana Jezusa w Kozłowie Biskupim 22 września 1946 roku poświęcono pomnik. Na uroczystość przyjechało 25 osób, członków rodzin rozstrzelanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Pomnik zbudowano z granitowych głazów w formie kopca, na którego szczycie umieszczono metalowy krzyż. Mieszkańcy Boryszewa dbają o ten pomnik do dzisiaj, a bezpośrednio przez wiele lat opiekował się nimi Bronisław Sałaciński, którego należy tu wspomnieć z Boryszewa. Od czasu zbudowania pomnika rokrocznie na miejscu straceń do Boryszewa i na grób Kozłowie Biskupim przybywają rodziny rozstrzelanych żołnierzy oraz przedstawiciele władz Bydgoszczy i Sochaczewa. Wielka uroczystość odbyła się w 10. rocznicę śmierci żołnierzy 22 września 1949 roku z udziałem rodzin rozstrzelanych i miejscowego społeczeństwa. W uroczystościach wziął udział także pierwszy dowódca Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, pułkownik Jan Gawroński oraz oficerowie Mieczysław Robiński i Michał Żółkiewicz. Szanowni Państwo, pamiętajmy o żołnierzach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Uroczystości już najbliższy wtorek po południu. No nie każdy z nas może być, bo to godziny pracy, ale kto może, to przyjdźmy na tę uroczystość. My oddajmy hołd żołnierzom. Za uwagę dziękuję Państwu. Bogusław Kwiatkowski.
1: O historii przy kawie, czyli gawędy historyczne Bogusława Kwiatkowskiego w Radiu Sochaczew w każdą niedzielę po 14:00.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj w kalendarzu Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tak jest. To jest takie święto, które obchodzimy w Polsce od 2013 roku. Pierwsze obchody odbyły się w ogóle w Łodzi. Tam podczas festynu dzieciaki posadziły w parku pamiątkowe dęby. No a teraz obchody Dnia Przedszkolaka to w różnych miejscach się różnią. Co szkoła to właściwie jakiś inny pomysł na obchody tego dnia. Pozdrawiamy zatem rodziców przedszkolaków, no i was, drogie przedszkolaki, w tym dniu święta. Dajcie znać, czy wy już świętowaliście w waszych przedszkolach, czy może w przyszłym tygodniu będziecie świętować.
1: Weekend z Radiem Sochaczew. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Dzisiejszy temat w audycji Kiedyś to było dosyć ciekawy, ponieważ przenosimy się do Puszczy Kampinoskiej. Moim gościem jest pani Marta Przygoda-Milczarek ze Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha oraz historyk. Tematem będą wykupy gruntów w Puszczy Kampinoskiej. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się. No, temat ten niejako dotyka mnie bezpośrednio i tak osobiście.
1: Właśnie, ponieważ pani rodzina stamtąd pochodzi.
2: Tak, z tego względu, że moja rodzina od przełomu tak XVIII-XIX wieku, można powiedzieć, zamieszkiwała Puszczę Kampinoską. Najstarsze zachowane wpisy w księdze metrykalnej, czyli te z 1767 roku, to jest już połowa w sumie XVIII wieku, już moi przodkowie tam się pojawiają właśnie w tych miejscowościach puszczańskich. Więc temat niejako dotyka mnie bezpośrednio. No i ta nasza historia, ta nasza przygoda z Puszczą Kampinoską właśnie zakończyła się wraz z wykupem gruntów.
1: Właśnie, co to są te wykupy gruntów? Dlaczego to się działo tam?
2: Wszystko zaczęło się w 1975 roku. Wtedy na mocy specjalnej ustawy Kampinoski Park Narodowy uzyskał taką zgodę, czy została podjęta decyzja o tym, że nastąpi, czy rozpocznie się proces wykupu gruntów w Puszczy Kampinoskiej. Ten cały proces miał na celu przede wszystkim przywrócić te tereny na nowo puszczy, ale też z drugiej strony miał on poprawić warunki po prostu życia tym mieszkańcom, którzy właśnie żyli w samym sercu Puszczy Kampinoskiej. Życie w Puszczy Kampinoskiej nie było łatwe. Tam przede wszystkim też było bardzo trudne gospodarowanie, były tam dosyć słabe gleby, piaszczyste i ten cały proces wykupu gruntów miał też poprawić warunki życia tych właśnie mieszkańców.
1: A jak czytałem w internecie, to wszyscy się zachwycają tą puszczą, że jest taka ładna, że tam piękne zapachy, piękne widoki, a jednak taki człowiek, który tam mieszkał, nie miał łatwo.
2: Co innego jest wyruszyć sobie na wycieczkę po wyznaczonych wcześniej szlakach Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku, a co innego jest tam żyć i codziennie tam stawiać czoło tym właśnie trudom życia. I za jakby cały wykup opierał się na tym, że gospodarze mogli zdecydować się na po prostu sprzedanie niejako Kampinoskiemu Parku swoich zabudowań mieszkalnych, mogli sprzedać swoje zabudowania gospodarskie, oczywiście pola, łąki, to wszystko, co po prostu posiadali. Warunek był jeden. Za otrzymane pieniądze trzeba było w ciągu kilku lat się stamtąd wyprowadzić, no i postawić sobie gdzie indziej dom, ewentualnie zakupić sobie mieszkanie. No i mieszkańcy, były oczywiście organizowane zebrania w poszczególnych miejscowościach, takich na przykład jak, jeśli mówimy o tym tutaj właśnie terenie gminy Brochów, czy i tych teraz okolicznych gmin, to są takie miejscowości jak Famułki Królewskie, bo moja rodzina właśnie z Famułek Królewskich pochodzi, Famułki Łazowskie, Bromierzyk, Pieklice, Krzywa Góra, to są te wszystkie właśnie miejscowości, które podlegały wykupowi gruntów, też chociażby Kromnów. I na początku były te zebrania i mieszkańcy po prostu w pewnym sensie zrozumieli, że już dalej ta bytność w tej puszczy nie ma sensu, no też świat idzie do przodu i niekiedy solidarnie całymi wsiami decydowali się na po prostu definitywne po prostu opuszczenie terenów Puszczy Kampinoskiej.
1: Dobrze, ludzie poszli, gospodarstwa zostały. I co KPN z nimi robił? Te gospodarstwa tam stoją?
2: Tak, to jest tak zwana już też ochrona krajobrazowa w to jakby wchodzi i tutaj Kampinoski Park część budynków zostawił też na potrzeby działalności samego Kampinoskiego Parku, bo tam na przykład w niektórych tych budynkach były potem leśniczówki, tak? Mieszkali też oczywiście pracownicy parku, natomiast większość tych budynków została po prostu rozebrana i tam w tych dawnych miejscowościach puszczańskich jest taki dosyć specyficzny klimat. Kiedy na przykład poruszamy się szlakiem turystycznym wyznaczonym przez miejscowość Famułki Królewskie, to możemy gdzieniegdzie zobaczyć jeszcze opuszczone właśnie gospodarstwa, po których zostały tylko fundamenty. ewentualnie jakieś fragmenty płotów, nawet czasami można było, też można spotkać jakiś garnek, który gdzieś tam wisi na jakimś drzewie. Mhm. Oczywiście też piwnice ziemne, gdzie co roku odbywa się słynne liczenie nietoperzy, bo tam teraz nietoperze mieszkają. Także to jest taki bardzo, bardzo specyficzny klimat tej właśnie zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
1: Taki tajemniczy i właśnie nie sposób nie wspomnieć o Bromierzyku.
2: No tak, to jest miejscowość, która jest osławiona taką legendą, taką legendą tajemniczości.
1: Trochę też w internecie myślę, że
2: tak,
1: podsycają
2: to. Tak, powstało też o tej miejscowości dużo takich filmów w tych różnego rodzaju, na tych różnych platformach, tak, w internecie. No, ona słynie z tego, że jest nazywana tak zwaną wsią wisielców, że tam miały właśnie dużo osób popełniać samobójstwa. Mhm. To jeszcze jest z czasów też II wojny światowej. Niektórzy uważają, że tam właśnie straszy, bo tam ze względu na działania wojsk radzieckich, które tutaj, kiedy tutaj przechodził front w 1945 roku, no też niektórzy to wiążą, to takie właśnie straszenie z kapliczką świętej Teresy, bo tam właśnie w puszczy, w samym środku praktycznie tej opuszczonej miejscowości mamy kapliczkę świętej Teresy i niektórzy też z tym wiążą tą aurę taką tajemniczości, ale raczej ja to wszystko bym jakby no rozpatrywała w kategoriach takiej legendy ludowej.
1: O, tak wydawałoby się, powiedzieć, że kapliczka to takie najbezpieczniejsze jednak miejsce tam.
2: Tak i co roku faktycznie można powiedzieć, że ten klimat tych dawnych miejscowości puszczańskich tam wraca z tego względu, że zawsze u nas 17 września jest organizowana o godzinie 17 w rocznicę agresji właśnie tutaj Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku jest organizowana taka uroczystość przez Szkołę Podstawową w Śladowie, przez Urząd Gminy i przez Parafię Brochów. I tam faktycznie można tego 17 września o tej 17 spotkać w jednym miejscu tych dawnych mieszkańców wsi puszczańskich, bo oni tam faktycznie na tą uroczystość przybywają. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo dużo tych mieszkańców tam można spotkać wtedy.
1: Jeszcze tak wróćmy trochę do tych wykupów gruntów. Ci ludzie to byli zazwyczaj rolnicy. Czy czymś się innym zajmowali jeszcze?
2: Tak, no przy większości, tak. To byli gospodarze, rolnicy, którzy tam uprawiali ziemię, więc no dla nich ta decyzja sprzedaży wszystkiego, co posiadają i wszystkiego, na co też pracowali ich przodkowie, nie była łatwa. No ale zdawali sobie sprawę, że to życie w puszczy jest coraz trudniejsze i trzeba te tereny opuścić. Bardzo ciekawy proces zaszedł w miejscowości Famułki Królewskie, z których właśnie ja między innymi pochodzę, bo większość tych mieszkańców można spotkać w miejscowości Janów, ponieważ to jest praktycznie centrum teraz gminy Brochów, bo Janów jest zaraz koło Brochowa. Bo oni po prostu zdecydowali się w pewnym sensie razem przenieść tylko w inne miejsce i Janów w latach 1984-86 to wyglądał jak jeden wielki plac budowy, no bo nagle jakby prawie jedna cała miejscowość przenosiła się do drugiej miejscowości. No i ja też tak do tej miejscowości Janów tutaj właśnie moja rodzina trafiła. Ja jestem pierwszym pokoleniem, ale już urodzonym poza Puszczą Kampinoską.
1: No właśnie, a jak pani szukała tych informacji o swojej rodzinie, to jest takie szukanie igły w stogu siana trochę. Czy jednak jakieś źródła wiadomo skąd są, czy jak to wygląda?
2: Nie, no nie jest to aż może takie trudne, ale niewątpliwie trzeba wiedzieć, gdzie szukać i ten warsztat historyka niewątpliwie tu się bardzo przydaje. No tutaj bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju oczywiście bazy genealogiczne. Ja akurat mam też ten przywilej, że jak pracowałam nad swoim doktoratem, to od ówczesnego proboszcza księdza Jana Zielińskiego otrzymywałam księgi metrykalne, które sama sobie skanowałam i digitalizowałam. Dzięki temu ją po prostu wszystko mam w domu, więc w każdej chwili mogę sobie do tego sięgnąć, ale niewątpliwie bazy genealogiczne tutaj bardzo, bardzo pomagają w tych poszukiwaniach. No i no, trzeba też oczywiście pofatygować się do archiwów. U nas bardzo dużo tych informacji znajduje się w archiwum w Grodzisku Mazowieckim, bo te dokumenty z naszego terenu tam właśnie trafiły. Jest też oczywiście baza szukajwarchiwach.pl. Ja na przykład osobiście zawsze od tego zaczynam, bo tam można, tam część też bardzo ciekawych materiałów jest zdigitalizowana i można sobie po prostu je w domu opracować. No ale część no, trzeba już na miejscu w archiwum je już odszukać, zobaczyć. I też nasze stowarzyszenie kilka lat temu rozpoczęło taki projekt.
1: Stowarzyszenie Konfraternia Świętego Brocha, tak?
2: Rozpoczęło taki projekt Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów i my przez ładnych kilka lat zbieraliśmy od dawnych mieszkańców fotografie, pamiątki, to jest wszystko zdigitalizowane, też oczywiście czeka na opracowanie. I powiem szczerze, że ten temat wykupu gruntów, nawet na samym terenie gminy Brochów, to jest praca na no, ładnych kilka lat. Już nawet mogłam, tak kiedyś nawet myślałam o tym, że to już nawet zakrawa o jakąś rozprawę habilitacyjną. Oh yeah. Bo jest to naprawdę potężny materiał. To są i materiały z Kampinoskiego Parku, i z archiwów. Do opracowania są wszystkie poszczególne akty metrykalne z gminy Brochów i nie tylko, bo proszę pamiętać, że część tych miejscowości nie leżała w parafii Brochów, więc są też inne parafie. To jest też cała kwestia olenderska, bo należy pamiętać, że na tych terenach przecież oprócz Polaków mieszkali tak zwani Olendrzy, czyli ci osadnicy niemieccy wywodzący się z terenów dzisiejszej Holandii, więc to jest naprawdę olbrzymi materiał, to jest praca na kilka lat i dopiero wtedy ten temat zostanie w pełni całkowicie opracowany. Wtedy też będziemy mogli mówić o jakichś konkretnych liczbach, ile tych osób podlegało temu właśnie wykupowi gruntów, jaka była ich struktura społeczna, zawodowa, ale to już jest praca na bardzo ładnych kilka lat i mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się to zrobić.
1: No ja życzę tego, żeby to się udało zrobić. Musimy postawić kropkę tutaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu Radia Sochaczew była pani Marta Przygoda-Milczarek ze Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha oraz historyk. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94 i 9 FM.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Kojarzycie takiego aktora Christian Bale? No myślę, że wielu z was kojarzy. Okazuje się, że otworzył on wyjątkową wioskę, tak, w kalifornijskim Palmdale. Wioska nazywa się Together California i jest stworzona z myślą o rodzeństwach trafiających do pieczy zastępczej. I najważniejsza zasada to prosta, bracia i siostry powinny pozostać razem. Jest to takie 12 domów zaprojektowanych dla rodzeństw i tam rzeczywiście opiekę nad dziećmi będą sprawować odpowiednio przygotowani rodzice. No a patronem tego projektu jest właśnie aktor Christian Bale, który, no, którego ten pomysł dojrzewał przez lata. On się interesował problemami dzieci w pieczy zastępczej, później przyznawał, że nie zdawał sobie sprawy, jak to jest skomplikowane, żeby takie miejsce bezpieczne stworzyć. Nie zrezygnował z tego pomysłu, no i udało się taką wioskę otworzyć. Taka ciekawostka z tego, o czym pisze internet.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Niedzielne popołudnie. Czytam, słuchajcie, w internecie o tym, że po 160 latach bizony pomagają odbudowywać pustynny ekosystem. To jest dobra wiadomość. Do rezerwatu El Santuario na północy Meksyku rzeczywiście powróciły bizony amerykańskie. Zaledwie kilka miesięcy po utworzeniu stada kamery zaczęły rejestrować zwierzęta od dawna niewidziane w tym miejscu, a na świat przyszły pierwsze młode. Przyrodnicy dostrzegają też znaki regeneracji gleby i roślinności. To jest jedna z najbardziej obiecujących inicjatyw odtwarzania przyrody na obszarze pustyni Chihuahua, bo tam właśnie bizony amerykańskie zostały sprowadzone, które, warto dodać, w tej części świata 160 lat temu zniknęły w wyniku polowań i działalności człowieka. Także życzymy Państwu, bizonom, wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
13: Weekend z Radiem Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
15: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
16: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama. What you

Tak, gramy dla was to niedzielne popołudnie, a ja przeglądam internet i czytam, że polscy uczniowie to są w ogóle top. Naprawdę, nie wiem, czy o tym wiedzieliście, ale jesteśmy w europejskiej czołówce. Bardzo dobre wyniki PISA 2025. To jest takie badanie, które rzeczywiście obejmuje na przykład wyniki średniej Unii Europejskiej, OECD we wszystkich najważniejszych obszarach. No i okazuje się, że polscy 15-latkowie osiągnęli wyniki wyższe od tych średnich. Polska młodzież wyróżniła się również umiejętnością rozwiązywania problemów w cyfrowym świecie. To są oficjalne badania, które możecie sprawdzić. Objęte zostały, ta próba wynosiła 760 tysięcy uczniów z 91 krajów i regionów, a w Polsce wzięło w nim udział 7103 15-latków z 217 szkół, a więc no słuchajcie, nie jest tak źle. Radio Sochaczew.

0: Niedzielny program na naszej antenie. Lubię czytać w niedzielę o badaniach naukowców. Okazuje się, że są nowe badania związane ze starzeniem, słuchajcie. A raczej z tym, co ma wpływ na te procesy związane ze starzeniem właśnie. Okazuje się, że umiarkowane ograniczenie kalorii może wyciszać starzenie po prostu. Także kontrolowane zmniejszenie kalorystyczności diety może być bardzo dobrym mechanizmem napędzającym przewlekły stan zapalny towarzyszący starzeniu. A naukowcy wskazali szczególną rolę fragmentu białka C3a, należącego do układu odpornościowego. To odkrycie może w przyszłości pomóc w opracowaniu terapii naśladujących części korzyści restrykcji kalorycznej bez konieczności stosowania wymagającej diety. A więc no tak z polskiego na nasze, naukowcy chcą, żeby bez wielkiej diety wprowadzić, stworzyć jakiś system, który sprawi, że będzie mniejsza liczba kalorii, umiarkowanie mniejsza i że faktycznie to starzenie będzie w związku z tym się ograniczało. Nie wiem, czy to wypali, niemniej jednak warto o tym wiedzieć.
1: Reklama. Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

0: To jest chyba moje ulubione święto, takie nietypowe, bo dzisiaj w kalendarzu dzień parówkożercy i dzień parówki. Dziwne, jakby dzień parówkożercy był innego dnia niż dzień parówki, ale wszystko by się mogło zdarzyć. No tutaj na szczęście nie, 20 września to jest parówkowe święto, także proszę bardzo, teraz już wiecie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Tu niedzielny program na naszej antenie. Słuchajcie, sztuczna inteligencja rozszyfrowała język komórek. Może to pomóc medycynie. Na taki artykuł. Rzeczywiście to, że komórki naszego organizmu nieustannie się ze sobą komunikują, no to my mniej więcej wiemy. Natomiast no, nie zawsze udało się rozszyfrować dokładnie, czy nauczyć tego języka tak w 100%. O tym medycyna jeszcze nie mówi, ale okazuje się, że jest takie badanie, było takie badanie, które opublikowano w czasopiśmie Nature Methods. No i tam zespół badaczy przy użyciu pewnego specjalnego modelu AI nazywanego Iris potrafił analizować aktywność genów w pojedynczej komórce i na tej podstawie określać, jakie sygnały otrzymywała ona wcześniej podczas swojego rozwoju. Bo jak się okazuje, każda komórka pozostawia taki ślad swojej rozmowy. No i to wszystko nie dzieje się przypadkowo, bo są pewne sygnały chemiczne, które są jednocześnie sygnałami nadawczymi, odbiorczymi, więc sztuczna inteligencja, która nazywa się Iris, teraz pracuje na tym, żeby zrekonstruować przeszłość komórki, żeby dowiedzieć się więcej i no, żeby w przyszłości na przykład móc przewidywać pewne zmiany w komórkach. Czy to się wydarzy? Ciężko powiedzieć. Niemniej jednak tutaj akurat to wykorzystanie sztucznej inteligencji brzmi naprawdę interesująco i wydaje się być robione w dobrym celu.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Lubię wątki animalne przytaczać w niedzielne popołudnie, czyli o zwierzętach rozmawiać. Słuchajcie, Islandia chce na stale zakazać polowań na wieloryby. Tak jest. Wtedy zostałyby już tylko Norwegia i Japonia, które jeszcze, no rzeczywiście na wieloryby polują. To znaczy zakazu nie ma takich komercyjnych polowań, rzecz jasna. Taki dokument, jeśli chodzi o samą Islandię, ma trafić do parlamentu w lutym 2027 roku. No i jeśli zostanie przyjęty, to wtedy Islandia dołączy do zdecydowanej większości państw, które nie prowadzą już takich połowów. Komercyjne wielorybnictwo pozostanie zatem domeną wtedy przede wszystkim Norwegii i Japonii. Czy te kraje będą rezygnować z polowania na wieloryby? Nie mam pojęcia. Niemniej jednak taki żywy wieloryb to jest pewnego rodzaju trend na całym świecie.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Słuchajcie, przeglądam internet i czytam o odczuwaniu radości. Są nowe badania naukowców. Okazuje się, że odczuwanie radości to jest też praktyka. Bo tutaj trzeba pamiętać o kilku rzeczach, że no, trzeba rzeczywiście tę radość czasem się jej nauczyć wręcz. O tym na przykład pisze David DeBurns, naukowiec zajmujący się badaniem dobrostanu ludzkiego. On twierdził, że największymi złodziejami radości są lęki, uzależnienia, które są jego wynikiem, a w swoich dziełach często porusza tematykę uzależnienia od aprobaty, miłości, osiągnięć, czy nawet bycia niezastąpionym. No i w ten sposób usztywniamy się od warunków zewnętrznych. Uważamy, że będziemy szczęśliwi dopiero wówczas, gdy ktoś nas pokocha lub doceni. A więc w takim aspekcie ta radość może być czymś do wypracowania samodzielnie. Może z pomocą, innych, natomiast bez tej aprobaty z zewnątrz. Takie ciekawostki na niedzielne popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Odwiedź nas i poznaj ofertę. Toyota Płock, ulica Kutnowska 20.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
1: Reklama.

Przypominamy, że dzisiaj jest Dzień Parówkożercy, tak? Gdybyście zapomnieli, to proszę bardzo, teraz już wiecie. No i słuchajcie, a propos Dnia Parówkożercy, to tutaj oczywiście przypomina mi się legendarna wręcz scena z Misia, a propos skrytych parówkożerców. Wspaniały tekst, który został zapamiętany i myślę, że zostanie zapamiętany na prawdziwe wieki, bo jest to swoją drogą film nieszablonowy. No, także a propos tych parówkożercy i parówek i tego dnia, dzisiejszego święta nietypowego, można sobie nadrobić misia. To może być dobry pretekst.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
6: Reklama.

0: Dzisiaj, drodzy mężowie, trzeba doceniać swoje żony. No nie tylko dzisiaj, nie tylko od święta. Właściwie każdego dnia trzeba doceniać swoje żony. Ale dzisiaj jest w kalendarzu dzień doceniania żony, a więc w sposób szczególny trzeba powiedzieć parę miłych słów. Trzeba tutaj na przykład może jakiś prezencik drobny, jakiś gest, ale przede wszystkim, żeby faktycznie wasza żona czuła się doceniona, to my tego pilnujemy, bo taki jest kalendarz, takie święto, no to wam o tym przypominamy. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Tu niedzielny program na naszej antenie.
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Co słychać na świecie? No na przykład kolejny kraj nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Irlandia, tak poinformowano w miniony czwartek, okazuje się, że przywołując kryzys humanitarny w Gazie, stacja poinformowała, że nie będzie transmitować tego konkursu, a więc Irlandia w tym festiwalu nie będzie brała udziału. To taka informacja a propos Eurowizji ze świata. Mogliście o tym nie wiedzieć. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale w grudniu fani Harry'ego Pottera ponownie zanurzą się w tym niezwykłym świecie czarodziejów, bo szykuje się pewien serial. W internecie Gary Oldman, który wcielił się w filmowej adaptacji powieści w Siriusza Blacka, już takiego wywiadu, rzeczywiście w tym wywiadzie powiedział, że serialowa wersja jest jeszcze bardziej kinowa i jeszcze lepsza i jeszcze bardziej porwie fanów twórczości J.K. Rowling. No, czy tak musi mówić, bo promuje ten serial, ciężko powiedzieć. Niemniej jednak, jeśli jesteście fanami Harry'ego Pottera, to jestem pewien, że ten serial również sprawdzicie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

Co się dzieje w kulturze w Polsce? No przede wszystkim miesiąc wrzesień jest miesiącem, który będzie dawał aż dwie lalki. Póki co jest jedna, nie wiem, jeszcze nie oglądałem, opinie są naprawdę różne, jest w internecie, a ta druga kinowa wejdzie do kin 30 września. Także jeśli ktoś czeka bardziej na tę kinową i chce się do kina wybrać na lalkę, no to już znacie tę datę.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
5: Reklama.

Dobre informacje staram się dla was szukać w to niedzielne popołudnie. I tak na przykład, nie wiem czy wiecie, ale pojawił się młody samiec pantki rudej. Gdzie go można zobaczyć? Otóż w zoo w Gdańsku. Tak jest, nazywa się Benek, takie imię otrzymał i ma być partnerem mieszkającej w gdańskim ogrodzie samiczki Jadzi. Także Benek i Jadzia to dwie pantki rude. Można oglądać je w internecie, można sprawdzać jak wyglądają, no bo to naprawdę są wyjątkowe zwierzęta, muszę powiedzieć. Także kto nie widział z was jeszcze pandy rudej nigdy, to warto przy niedzieli sobie sprawdzić. To macie już ilość cukru, wtedy do końca dnia wam myślę, że spokojnie wystarczy.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

dzień, tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść w stronę.

0: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem programu jest Kolorador. Druk, gadżety, kalendarze, puchary, medale, oklejanie pojazdów. Partner w biznesie. Sochaczew, Okrzej 17.
0: Reklama.

0: Radio Sokarzew.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.